niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

mam już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie spływa pod od słońca.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

0: Może...
1: Witam serdecznie. Na antenie Radia Cenzura chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Walania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny karcer.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

0: Seni.
1: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berybery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery. To numery na lewe papiery bija.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Tschüss.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Ja już chyba nie wierzę.
1: Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję. Ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci. Teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić. I niech słyszą,

Dzień dobry Państwu. Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym programie z sercem na dłoni. Moje programy, jak już wcześniej dostaliście informację, będą poświęcone w gruncie rzeczy na samym początku autyzmowi oraz współistniejącym chorobom. Moje doświadczenie wzięłam podczas wychowywania 15-letniego syna, który ma autyzm oraz dziecięce porażenie mózgowe. Chciałabym się skupić najpierw na samym wstępie, czym jest tak naprawdę autyzm. Jedni twierdzą, że autyzm jest chorobą, a inni, że to jest tylko inna praca mózgu. Ja bym się właśnie do tego skłoniła, że jest to po prostu inna praca mózgu, bo te dzieci fizycznie mogą być w 100% zdrowe, tylko po prostu mają inny sposób postrzegania świata. Postrzegają troszeczkę to bardziej mocno, ja bym powiedziała, bardziej dosadnie. Wszystko dla nich jest czarno-białe, nie ma tak zwanych szarości. I chciałabym Wam to wszystko przybliżyć tak powoli, krok po kroku, w odniesieniu do mojego syna. I teraz na samym początku chciałabym Wam powiedzieć, jak wyglądają tak naprawdę pierwsze objawy autyzmu. U mojego syna dokładnie było tak samo, jak teraz wspomnę. Nie pokazywał rączką na nowe przedmioty. Jedyne co, to on starał się oczkami troszeczkę nam informować, co chce, gdzie chce iść, co chce zrobić, co potrzebuje, na co ma ochotę. U niego akurat nie było czegoś takiego jak brak kontaktu wzrokowego. To był jedyny sposób, w którym on się na samym początku z nami komunikował. Ale jeżeli chodzi o autyzm, to właśnie brak kontaktu wzrokowego jest jedną z czerwonych flag. On nie potrafił się cieszyć z nowej zabawki. Nie przyszedł i nie pokazał mi, że ma nową zabawkę. Nie okazał tej radości. On się cieszył tak naprawdę w środku, sam dla siebie, że coś dostał. Miał tak samo opóźnioną mowę. Dopiero zaczął mi mówić około 3. roku życia. Nawet nie był w stanie powiedzieć podstawowych słów jak mama czy tata. To są słowa, które najczęściej dzieci mówią, albo dada, albo bubu. On nigdy tak się niestety nie komunikował. Najczęściej jego sposobem komunikowania była tak zwana echolalia, czyli on sobie nucił coś. Powtarzał jakieś dźwięki, bo to nie były słowa, w kółko jedno i to samo. Tak jakby on potrzebował wewnętrznie komunikować się ze światem, ale nie dla świata, żeby się ze światem skomunikować, tylko tak jakby dla siebie samego, tak jakby ze sobą chciał prowadzić rozmowę. No i nie potrafił niestety bawić się z dziećmi razem, nawet miał trudności, żeby ze mną się bawić na samym początku. Wolał siedzieć cichutko w jakimś kąciku. O ile potrafił siedzieć, bo na samym początku niestety u niego to też było opóźnione. No i niestety nie potrafił się bawić z żadnym dzieckiem. Miał też bardzo takie nietypowe reakcje sensoryczne na ostre światło, oczka go bolały, na dźwięk, uszka zatykał, zasłaniał rączkami, zwłaszcza wtedy, jak jakiś motor przejechał, czy jakieś głośniejsze auto, bądź jakieś małe dziecko zaczęło płakać, a on już był w takim wieku, powiedzmy, nawet do 5. roku życia tak się tam zachowywał. No niestety tak to u niego wyglądało. Jeśli chodzi o dotyk, to też jest czerwona flaga. Nie potrafił nosić na sobie niektórych ubranek. Metki musiały być zawsze usuwane. Do tej pory usuwamy metki z ubranek i musi mieć wszystko bardzo miękkie. To jest właśnie jego taka sensoryka dotykowa. Potrafił tylko układać zabawki w odpowiednim dla siebie jakby kierunku, w odpowiedni sposób. Autka musiały być poukładane odnośnie kolorów, później marek, jak zaczął je poznawać. Nikt nie mógł tego ruszyć, bo dziecko zaraz było bardzo smutne i no, było na początku nam trudno to zrozumieć. No, następnie miał jeszcze zabawki, którymi uwielbiał bardzo kręcić w kółko. To były, jak widzicie tutaj, to były jego zabawy, które no, robił sam. Nie potrafił współgrać z kimś, ale jednocześnie, jak już zaczął dorastać powolutku, to lubił przewidywalne zabawy, gdy wiedział, co po czym następuje i jaki będzie wynik. Bardzo, bardzo nie lubiał, jak przegrywał. No, nikt nie lubi przegrywać, ale do tego stopnia dziecko potrafiło się ze złości, że już później nie wracało do danej gry.
No i niestety, tak jak mówię, ciągle niestety, bo dla rodzica, który ma dziecko autystyczne i podejrzewa autyzm, jeszcze bez diagnozy, to jest troszeczkę ciężko na samym początku z tym się ogarnąć. Ale powolutku, tak jak mówię, ja Wam się będę starać przybliżyć autyzm, jak możecie swoim dzieciom pomóc już na samym początku, od momentu praktycznie, jak dziecko zaczyna się rozwijać i w jaki sposób się zaczyna rozwijać. Następnie, jak już miał 6 do 8 lat, miał trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. U mojego syna to było od samego początku szkoły podstawowej, a także w preschool. Nie potrafił bawić się z dziećmi, nie potrafił podejść do dziecka i bawić się z nim. Nie potrafił siedzieć w kółeczku z dzieciakami i z nimi się bawić. Upierał się, że wszystko musi być w zabawie tak, jak on sobie zaplanował i wymyślił. Nie był elastyczny i właśnie to jest takie wskazanie na to, w jaki sposób dzieci neurotypowe odbierają nasze dzieci autystyczne. No, nie rozumieją też te dzieciaki, powiedzmy, zdrowe, zachowania dziecka autystycznego. I ciężko jest dziecku autystycznemu wejść w normalne społeczeństwo, w normalną grupę dzieci i z nimi mieć tak zwaną przyzwoitą interakcję. Jedynym zainteresowaniem mojego dziecka w wieku tak 6-8 lat to były samochody. Wszystkie marki musiał znać na pamięć, wszystkie nowe modele. Pierwszą osobę, którą spotkał na ulicy, a była to na przykład sąsiadka bądź ktoś z naszych bliskich znajomych, nawet przyjaciół, pierwsze to zapytał, jakim autem jeździsz? Ile auto ma lat? Takie rzeczy go interesowały. Nic innego. Miał też problemy z komunikacją, z otoczeniem. On do tej pory nie ma takiej umiejętności spokojnego wysławiania się. Zawsze bardzo się denerwuje. Nie potrafi sobie dać czasu na to, żeby mógł spokojnie powiedzieć to, co ma w głowie. Albo myśli za szybko, albo za szybko mówi i no nie wychodzi to tak, jak trzeba. Właśnie w tym momencie on, jak był młodszy, miał bardzo dużo terapii językowych. Niepotrzebny był logopeda, bo sama to robiłam w domu. Ale potrzebna była pani, która potrafi wyciągnąć z niego ten spokój do takiego wypowiadania się krok po kroku. Moje dziecko do tej pory nie czuje na przykład metafor, nie potrafi sarkazmu rozróżnić, chociaż tyle razy się pyta: Mamo, co to jest sarkazm? Mamo, co to jest metafora? No i ja w kółko mu to tłumaczę, no i niestety, no jeszcze to nie wchodzi do niego, tak, do jego umysłu i do życia, więc on nie rozumie nawet wyrażenia twarzy jakiejś osoby. Jeżeli ktoś z nim rozmawia i osoba jest niezadowolona, on tego nie zauważy. Jeżeli osoba jest smutna, to jeszcze jest w stanie zauważyć, ale znowuż społeczeństwo odbiera go w ten sposób, że on nie jest współczujący, że on nie potrafi być empatyczny w ogóle, a no, on potrafi być empatyczny, tylko na swój sposób. On czasami po prostu nie wie, jak ma zareagować. Czy ma podejść do dziecka i przytulić, czy ma po prostu być przy tym dziecku i stanąć, żeby nie było samo, jak jest smutne, czy ma zacząć rozmawiać z tym dzieckiem. On tego nie rozumie. I właśnie to jest nasza rola rodziców, żeby spokojnie dziecko wprowadzać w takie sytuacje. I tak jak mówię, w interakcjach ze swoimi rówieśnikami, no nie potrafi być elastyczny. Wszystko musi być tak, jak on sobie to zażyczy. Druga sprawa to jest też bardzo, bardzo istotna. Jest nam trudno generalnie, jako rodzicom na samym początku, stwierdzić, czy to są już czerwone flagi u naszych dzieci. Czy to jest tak, po prostu tak ma być, że to dziecko pod względem naszym podejściem, pod stereotyp, mamy mnóstwo stereotypów jako rodzice. Myślimy, że jako dorośli oczywiście, że ojej, to dziecko jest takie ciche, no normalne u niego, tak, to musi być, tak, bo on taki jest. Albo ona lubi się bawić sama, bo ona tak ma.
I wszyscy tak do tego nie przywiązują wagi, bo to dziecko tak ma i myślą, że to jest charakter dziecka, a nie do końca to jest charakter. Też jest taki stereotyp, że chłopcy zaczynają mówić później od dziewczynek. No to też nie do końca jest prawdą. Każde dziecko rozwija się we własnym tempie. To też jest stereotyp, bo to też tak nie do końca jest. I mówimy często, a bo dziecko z tego wyrośnie, że lubi być samo, a bo dziecko wyrośnie z tego, że jest ciche, że może kiedyś się otworzy. No tak nie do końca, to też nie jest prawdą. No i w praktyce, jeśli patrzymy już pod względem autyzmu, to może być bardzo dużo trudności w przetwarzaniu sensorycznym, w trudnościach w przetwarzaniu zachowań pobieranych z otoczenia. Dzieciaki nie są w stanie, tak jak wcześniej wspomniałam, wychwycić wyrażenia twarzy danej osoby, całej postury, czy ta osoba potrafi, czy dziecko potrafi tą osobę jakby wyczytać z samego ruchu ciała, czy postawy ciała. Mamy też problemy w kontrolowaniu o tak zwanym wykonawczym. Te dzieciaki nie wiedzą, jak mają się zachować w różnych sytuacjach. I tutaj powinny wchodzić, tak jak u mojego dziecka, tak zwane lekcje sytuacyjne. Ja mu pokazywałam często na różnych obrazkach sytuacje międzyludzkie. Nawet przerabialiśmy jedną z takich dużych książek. W tym momencie już nie pamiętam tytułu, ale w kolejnym programie postaram się Wam to odnaleźć. Tam była bardzo dobrze pokazana interakcja międzyludzka, interakcja wśród dzieci w szkole. I na takiej zasadzie powolutku mu tłumaczyłam, jak to wygląda i jak to ma wyglądać według naszego społeczeństwa. No bo niestety nasze dzieciaki muszą się bardziej nagiąć do społeczeństwa niż społeczeństwo do nich. Społeczeństwo tak jakby jest w tej większości, a nasze dzieci są w mniejszości. I to nasza jest rola w tym, by im ułatwić to życie w normalnym, neurotypowym społeczeństwie. Aczkolwiek ja sobie dam takie zadanie, żeby to neurotypowe społeczeństwo miało większe pojęcie na temat autyzmu. Nie patrzyło się na przykład na nasze dzieci w sposób jakby dziwny, straszny, z niedowierzaniem, albo krytykujący mamy bądź dziecko poprzez pryzmat tylko jednego zachowania. Także to jest po prostu ciężka sprawa, aczkolwiek jest to już teraz powoli do zrobienia, bo coraz więcej ludzi mówi o autyzmie, coraz więcej rodziców się otwiera i pokazuje, no, że trzeba wyjść spoza naszej strefy komfortu, tak zwanego komfortu, i pokazać społeczeństwu, że nasze dzieciaki są naprawdę super, mają wiele talentów i tylko trzeba im dać szansę. I wracając dalej do naszych zachowań. Trudności w przetwarzaniu zachowań w otaczającym nas społeczeństwie. To jest właśnie to, co przed chwileczką powiedziałam. Problemy w kontroli wykonawczej. A także mamy u naszych dzieciaków inny styl przetwarzania informacji przez mózg, a także bodźców. I no, społeczeństwo czasami się dziwi, że dziecko nosi słuchawki wygłuszające, że dziecko potrafi w momencie stanąć w jednym miejscu i nie wiedzieć, co się z nim dzieje. Do tej pory mamy te problemy w szkole i nawet nauczyciele nie są w stanie wyłapać, czy dziecko udaje, czy ono naprawdę tak ma. No, moje dziecko akurat nie udaje, ale nauczyciele nie do końca mu wierzą. Potrafi w pewnym momencie właśnie stanąć przy ścianie, oprzeć się i tak jakby szukało schronienia, jak jest przebodźcowane w szkole. Więc tak to po prostu wygląda z punktu widzenia rodzica, który no, 15 lat już wychowuje dziecko z dodatkowymi potrzebami. I to wszystko dla mnie już jest teraz w miarę proste, ale dla niektórych rodziców, którzy są dopiero na początku tej drogi, to jest czasami czarna magia. Tylko na całe szczęście my jako rodzice potrafimy te dzieciaczki nasze wyprowadzić krok po kroku. Mamy na tyle cierpliwości. Więc no, uważam, że będzie gitarka. Będzie dobrze. Mamy jeszcze takie piękne nazewnictwo ASD1. Jest to według polskiego nazewnictwa klasyfikacja autyzmu, a tutaj jest spektrum autyzmu, Autism Spectrum Disorder.
W wieku od 7 do 12 lat występuje coś takiego jak inteligencja, która maskuje wszystkie objawy autyzmu. Jeżeli dziecko, na przykład jak moje dziecko, na samym początku nie miało diagnozy w wieku 4 lat, bo niestety te 4 lata to była walka z porażeniem mózgowym. Jeszcze, do tej pory walczymy. I autyzm już się powoli nam pokazywał, aczkolwiek nikt nie pomyślał, żeby jeszcze mu zrobić diagnozę. Dziecko potrafiło nie reagować nawet na swoje imię. Myśleliśmy na początku, że jest głuchy, a to nie było to, bo słuch ma idealny. Potrafił sobie rzucać kamyczkami w jakąś przestrzeń, tak jakby zamknięty w sobie. Nie można było do niego dotrzeć. Zamykał się. To było w wieku 4-5 lat. A tutaj, jak mamy już 7 do 12 lat, moje dziecko miało diagnozę bodajże, jak miał 8 lat, to już powoli zaczął wychodzić właśnie jego intelekt, inteligencja, maskowanie swoich objawów, dopasowywanie się powoli do społeczeństwa, to już była szkoła podstawowa, staranie się być perfekcjonistą, ale tylko w niektórych obszarach życia. On do tej pory ma tak zwane sztywne zasady. Dla niego czarne to czarne, białe to białe. Nie rozpoznaje i nie uznaje niczego pomiędzy tak zwaną szarością. Nie potrafi popatrzeć na charakter czyjejś osoby i na zachowanie, że jedno jest charakterem, a jedno jest na przykład zachowaniem ze względu na daną sytuację. Moje dziecko tak nie potrafi. Dla niego albo osoba jest dobra, albo osoba jest zła. Następnie, co jeszcze w szkole, już w wieku szkolnym wychodzi, to jest, on pięknie funkcjonuje. To się też jeszcze nazywa high functional autism, czyli wysoko funkcjonujące dziecko w spektrum autyzmu, bo tak naprawdę z zewnątrz w szkole to nie zawsze jest to widoczne. Kto by go nie znał, a dziecko ma lepszy dzień, to nie wychodzą te sprawy autystyczne praktycznie w ogóle. Dziecko potrafi się tak pięknie maskować, że nauczyciele nie wierzą czasami, jak ma dobry dzień, że on ma autyzm. Też tak może być, jak masz nowego nauczyciela, ktoś dziecka nie zna. Ale dziecko wtedy przychodzi do domu i musi gdzieś odreagować. Wtedy się skupia albo na swoim komputerze na chwilkę, albo przychodzi do mnie się przytulić, jak jest przebodźcowany, potrzebuje tak zwanej kompresji. To jest tak jakby jego, to jest jego bezpieczna przestrzeń, w której ja go nie ocenię, nawet jak zacznie krzyczeć. Ja go nie ocenię, jak zacznie się denerwować, bo coś w szkole mu nie poszło. Albo ktoś źle na niego spojrzał, albo źle mu powiedział cokolwiek, albo on coś źle zrozumiał. I ja jestem w stanie, tak jak jego kochająca mama, wysłuchać go, przytulić, wytłumaczyć. Gdzie w szkole stara się być wręcz idealny, bo wie, że musi być grzeczny. Nie może na przykład krzyknąć na kogoś, tak jakby chciał. I wtedy, jak już jest taki przebodźcowany, to wtedy, jak już jest w domu, jestem w stanie już wychwycić, o co chodzi. Na początku nie potrafił mi nic powiedzieć. Proste pytanie, jak było w szkole? Nie wiem, nie pamiętam. Czasami schodziło mu kilka ładnych dni, żeby mi powiedzieć, co 2 czy 3 dni temu stało się w szkole. Także to już jest przeprocesowanie informacji, które były w szkole. Co jest jeszcze ważne w tym wieku 7 do 12 lat, mamy tutaj problemy z organizacją dnia codziennego. No oczywiście. Ja muszę wszystko zaplanować od A do Z i muszę go przygotować na kolejny dzień. Jeżeli mam jakąś wizytę u lekarza, to muszę mu powiedzieć. Jeżeli go odbieram wcześniej ze szkoły, też mu muszę powiedzieć. Nie lubi niespodzianek. W szkole, tak jak mówię, musi być zawsze grzeczny. To jest tak zwane maskowanie się, maskowanie objawów autyzmu. I w domu może wybuchnąć. Teraz już wiem, oczywiście po tylu latach, że musi czasami się wykrzyczeć. Tak jak mówię, w domu to jest jego bezpieczna przestrzeń i może spokojnie mi wszystko powiedzieć i opowiedzieć. My jako rodzice musimy mieć na tyle cierpliwości i podejścia do naszych dzieciaczków.
A teraz, moi kochani, jeszcze tylko Wam podsumuję, jakie jest najwięcej tych, no jest tylko tak naprawdę pięć najważniejszych czerwonych flag, które mogą Wam już cokolwiek na starcie powiedzieć o dziecku. Czyli tak najważniejsze to by było problemy z relacją w społeczeństwie, czyli no nie potrafią się porozumieć ze swoimi rówieśnikami, bądź nawet z nami na początku jako rodzice. Mamy oczywiście u tych dzieci drugą sprawę, to jest sensoryka jest inna niż u neurotypowych dzieci, czyli mamy bardzo albo nadwrażliwość na dźwięk, na zapach, na smak, na węch albo na dotyk i te dzieci po prostu o wiele mocniej to wszystko czują. Mamy problemy w komunikacji. Inne wzorce zachowań. Te dzieci nie mają takich samych wzorców zachowań jak my. My musimy ich nauczyć tych wzorców zachowań. I mamy oczywiście opóźnienie w komunikacji, opóźnienie w mowie. Więc jeżeli na przykład dziecko ma 2 latka i ktoś nam mówi, ach, bo ono tak ma, no to już jest czerwona flaga. Trzeba na to uważać i obserwować dziecko. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam przybliżyłam sprawę autyzmu i w kolejnym programie chcę zaprosić moją koleżankę, która też ma autystyczne dziecko, do takiej wspólnej rozmowy, jak to przebiegało u niej, w jaki sposób ona sobie poradziła, jak zrobiła diagnozę, bo o ile dobrze pamiętam, to nie robiła diagnozy w Irlandii, tylko w Polsce. Także chciałabym Was serdecznie zaprosić do następnego programu, do wysłuchania następnego programu z moją koleżanką. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.

0: next nigga.
1: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

robimy każdej nocy. No i spędzamy na tym oczywiście 1/3 swojego życia, czyli o śnie. O tym, dlaczego przesypiamy i dlaczego to, jak wiele historii ludzkości pokazuje, nie jest czasem straconym, nie jest czasem bezczynności i nie jest luksusem dla leniwych. Otóż jest to bardzo, niestety, ale mylące przekonanie. Sen jest najbardziej efektywnym mechanizmem regeneracji, jaki wyprodukowała ewolucja, a nowoczesna nauka o śnie rozwija się bardzo intensywnie od 30-40 lat, pokazuje, że każda dziedzina naszego funkcjonowania, od pamięci do odporności, nastroju, wagi ciała, kreatywności, a nawet długości życia jest uzależniona od tego, jak śpimy. Oczywiście, zanim zaczniemy, to chciałbym, żebyście zobaczyli coś takiego, że Księga Rekordów Guinnessa jeszcze do niedawna rejestrowała bicie rekordu świata w celowym niespaniu. Dziś już tego nie robimy. Pod wpływem dowodów naukowych organizacja uznała, że próby te są po prostu zbyt niebezpieczne dla zdrowia, żeby oficjalnie do nich zachęcać. I pomyślcie, że ta sama Księga Rekordów bez problemu dopuszcza, żeby człowiek w skafandrze kosmicznym zbił się baranem na wysokość prawie 39 km, otworzył drzwi kapsuły i skoczył w dół, przekraczając barierę dźwięku. Oczywiście własnym ciałem. Skok ze skafandrem. Proszę bardzo, celowe, nie spanie przez kilka dni, zbyt ryzykowne. Czy to nie pokazuje, że sen to jest naprawdę jedna z bardzo istotnych rzeczy i potwierdzają nawet to takie elementy? No ale zastanówmy się, po co w ogóle śpimy. Oczywiście to pytanie było dużo różnych teorii, jak to w nauce bywa, ale z punktu widzenia ewolucji sen jest zjawiskiem trochę karkołomnym, no bo śpiące zwierzęta, w tym też człowiek, nie poluje, nie rozmnaża się, nie broni terytorium i co najgorsze jest bezbronny wobec innych drapieżników. Ewolucja jest bezwzględna i gdyby jakieś zachowanie nie dawało nam jakichś korzyści, dawno zostałoby to wyeliminowane, a jednak sen przetrwał. U każdego przebadanego dotąd gatunku zwierzęcia, które w ogóle dysponuje układem nerwowym zdolnym do snu, to najlepszy dowód, jaki może dać nam biologia, że korzyści płynące ze snu muszą przewyższać wszystkie te śmiertelne ryzyka. Sen nie jest błędem ewolucji, sen jest po prostu arcydziełem. Od razu obalmy mit. Sen to nie jest wyłączenie mózgu, to taki tryb czuwania w tle trochę, czyli mózg śpiącego człowieka bywa równie aktywny jak mózg człowieka czuwającego. Tyle, że robi zupełnie inne czynności. Przez całą noc realizuje starannie zaprojektowany program, który w regularnych cyklach przełącza nas między dwoma zupełnie odmiennymi stanami, czyli stanem NREM i stanem REM. NREM, czyli ten sen bez szybkich ruchów gałek ocznych, to cztery kolejne stadia zapadania w coraz głębszy odpoczynek. W tej najgłębszej fazie, zwanej snem wolnofalowym, mózg zwalnia do wielkich, powolnych uderzeń. Serce bije wolniej, ciśnienie spada, a mózg dosłownie zaczyna przynosić świeżo zdobyte informacje z takiego magazynu do trwałego archiwum. To właśnie w głębokim śnie ta cała nasza wiedza się konsoliduje. Fakty poznane danego dnia zapisują nowe umiejętności ruchowe, a mózg dosłownie robi sobie miejsce na kolejny dzień nauki. Po mniej więcej 90 minutach takie pogrążenie się w głębi mózg gwałtownie zmienia rejestr i wchodzi w fazę REM. Sen szybkich ruchów gałek ocznych, w których śnimy najintensywniej, a mózg pod względem elektrycznej aktywności przypomina mózg człowieka czuwającego. Jest to bardzo ciekawe, mimo że ciało pozostaje sparaliżowane, żeby fizycznie nie odgrywało swoich snów. W tej fazie mózg nie tylko magazynuje informacje, co je ze sobą łączy, zestawia świeże doświadczenie z całą biblioteką wcześniejszej wiedzy, szukając ukrytych wzorców, ale też różnych połączeń.

cykl 90 minut NREM plus REM powtarza się w ciągu nocy około 4-5 razy, przy czym proporcje się zmieniają. Czyli w pierwszej połowie nocy dominuje głęboki sen NREM, a w drugiej nad ranem coraz więcej czasu zajmuje REM. To dlatego skracanie snu choćby o 1-2 godziny uderza nieproporcjonalnie mocno w sen REM. Najbardziej okrada nas z tej ostatniej, najbogatszej w marzenia senne części nocy. Ale to nie wszystko. Warto zapamiętać jedną rzecz. Kiedy zarwiemy noc, a potem próbujesz to odespać, mózg najpierw wrzuca się na odrobinę snu NREM, a dopiero kolejnej nocy zaczyna odrabiać REM. I tu smutna wiadomość. Z badań jasno wynika, że nigdy nie odrabiamy strat w całości, ani jednej, ani drugiej fazy. Innymi słowy, sen zaległy w tygodniu naprawdę nie da się w pełni odespać w weekend, choćby bardzo, bardzo byśmy się starali, choć bardzo dużo osób właśnie tak realizuje. W tygodniu śpimy mało, żeby później w weekend odespać, albo często słyszę, że ktoś mówi, że on chce mieć coś od życia, żeby spać, ale te dwie fazy są ze sobą naprawdę, naprawdę bardzo mocno powiązane i ubytki w którejś fazie powodują deprywację snu, co ma wpływ na nasze zdrowie. Dług, który zaciągamy u naszego własnego mózgu, tylko częściowo możemy spłacić. Więc to nam pokazuje, że jest to naprawdę jeden z najważniejszych elementów naszego życia. Skoro już przy ciekawostkach jesteśmy, wiecie, że nie wszystkie zwierzęta śpią tak jak my, obiema półkulami mózgu naraz. Na przykład delfiny czy orki śpią wyłącznie jedną półkulą jednocześnie. Kiedy jedna strona ich mózgu pogrąża się w powolnych, potężnych falach głębokiego snu, druga pozostaje całkowicie rozbudzona, żeby zwierzę mogło płynąć, oddychać i pilnować otoczenia. Jest to bardzo ciekawy element ewolucyjny, który pokazuje, że te zwierzęta muszą być w ciągłej też aktywności, jeżeli chodzi o życie, że ten ocean jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Po pewnym czasie półkule zmieniają się rolami. Podobną sztukę stosują niektóre ptaki, kiedy stado odpoczywa w rzędzie, tylko osobniki na samym końcach śpią jedną półkulą z otwartym okiem, pełniąc funkcję żywego radaru, a reszta stada może spokojnie zasnąć w całości. My ludzie mamy szczątkową wersję tego mechanizmu, to dlatego tak trudno nam się porządnie wyspać pierwszej nocy w hotelu czy w nowym miejscu. Jedna półkula mózgu pozostaje wtedy odrobinę bardziej czujna, jakby stała na straży nieznanym otoczeniu. Naukowcy nazywają to zjawiskiem pierwszej nocy i naprawdę nie jest to tak, nie tylko takie wrażenie, to naprawdę działa. Więc zobaczcie, jak ewolucja sobie to projektuje. Naprawdę będę Was zachęcał do tego, żebyście spojrzeli na biologię z punktu widzenia właśnie takiego trochę ewolucyjnego, trochę żebyśmy się przyglądali tym plemionom, jak u nich to jest, zwierzętom, że nic w naszym otoczeniu nie działa bez przyczyny. Więc zobaczcie, że jeżeli coś sobie, przykładem może być natura przygotuje, to jest to bardzo dla nas potrzebne. Na przykład kiedyś mówiono, że wyrostek robaczkowy jest w ogóle niepotrzebny, tak? Czyli to są takie rzeczy, które głupoty, które były przekazywane, że natura stworzyła sobie coś po coś, tak, że coś jest bezużyteczne. Skoro o zwierzętach jest mowa, ich zapotrzebowanie na sen bywa naprawdę zaskakujące. Rekordzistą jest nie wiem, czy dobrze to wypowiem, nocek myszołuchy. Gatunek nietoperza, który przesypia niemal 90 godzin na dobę. 19 godzin na dobę, przepraszam. Więc zobaczcie, jak bardzo to jest ciekawe, że te gatunki zwierząt, niektórych, przesypiają bardzo, bardzo dużo i zaraz zobaczymy kolejne jakby zwierzęta, a jednocześnie nie uważają, że to jest czas zmarnowany, że jest im to bardzo potrzebne. 19 godzin na dobę. To wyobraźcie sobie, że oni mają jaki mają krótki czas czuwania. Tuż za nim plasuje się oczywiście opos, który mimo że waży mniej więcej tyle co szczur, śpi około 18 godzin. Na przeciwnym biegunie oczywiście mam też żyrafy, które w naturze wystarczająco czasem dosłownie 2-3
3 godziny snu na dobę, co pokazuje, że one bardzo krótko śpią. Co ciekawe, długość snu wcale nie zależy prosto od wielkości mózgu czy pokrewieństwa gatunkowego, bo świnka morska czy pawian, zwierzęta zupełnie niespokrewnione i drastycznie różniące się rozmiarem, śpią niemal identycznie długo po 9,5 godziny. Natura eksperymentowała wraz z długością snu na wszystkie możliwe sposoby, dlatego nigdy u żadnego zbadanego dotąd gatunku nie zdecydowała się na jego całkowitą eliminację. A teraz coś bardzo, bardzo ciekawego z punktu widzenia naszego, czyli po co człowiekowi jest ten sen potrzebny, i tutaj przychodzi do nas ta w tej dekadzie zrewolucjonizowało nasz sen, to, że w naszym mózgu znajduje się maleńkie kanały zbudowane z takich komórek glejowych, i to jest coś takiego jak układ limfatyczny. To jest podobny układ, który jest podobnym układem do układu limfatycznego, który ma na celu doprowadzić toksyny i usunąć je z naszego organizmu. Co ciekawe, te toksyny często są usuwane w odcinku szyjnym. Dlatego często, jeżeli mamy problemy, o których mówił dr Bodo w swoich wielu publikacjach odnośnie niestabilności odcinka szyjnego, o czym też sobie dużo będziemy rozprawiać na ten temat, po to, żebyście wiedzieli, że niestabilność tego odcinka szyjnego wpływa na wiele jednostek chorobowych, okazuje się, że właśnie w głębokim śnie NREM komórki glejowe kurczą się po to, żeby zrobić przestrzeń między nimi a tym płynem mózgowo-rdzeniowym, gdzie zaczynamy wypłukiwać z mózgu różnego rodzaju toksyny. Tempo tego nocnego sprzątania wzrasta nawet 10-20-krotnie w porównaniu do dnia, więc zobaczcie, jaki ten sen ma ogromne znaczenie dla oczyszczenia naszego mózgu. I tutaj dochodzi właśnie do usunięcia tych wszystkich, o czym zaraz powiemy sobie, o tych amyloidach, czyli tych białkach różnych, tau i tak dalej. Może osoby, które czytały książki gdzieś tam związane z Alzheimerem, czy lubicie jakby takie publikacje, to wiecie, że to jest bardzo ważne w kontekście snu. I teraz najważniejsze. Jeden z tych właśnie odpadów tego układu właśnie są te toksyny, czyli amyloid, toksyczne białka, silne powiązane oczywiście z chorobą Alzheimera, a także to białko tau. Kiedy pozbawiamy mózg głębokiego snu, te toksyczne złogi zaczynają się gromadzić, w szczególności w tych właśnie obszarach, które odpowiadają za produkcję głębokiego snu. To tworzy trochę takie błędne koło. Im więcej tych związków toksycznych, tym mniej głębokiego snu. A im mniej głębokiego snu, tym mniej skutecznie się oczyszczamy oczywiście w nocy i tym szybciej odkładają się te toksyny. Więc zobaczcie, jakie to są błędne koło na przykład dzisiejszych czasów, nie? Że my odwróciliśmy swój rytm dobowy, czyli żyjemy nocą często, a w dzień śpimy, zamiast robić to odwrotnie, bo często mamy takie poczucie lęku, strachu przed tym, że nas coś ominie, coś przyjemnego, typu zabawa i tak dalej, co jest niestety, ale bardzo niebezpieczne z punktu widzenia naszego zdrowia. W badaniach na myszach wystarczyło uniemożliwić im sen NREM, czyli ten występujący więcej w fazie pierwszej części nocy, żeby ich w mózgach niemal natychmiast pojawił się lawinowy wzrost tych toksyn. Dlatego dziś naukowcy coraz odważniej twierdzą, że przewlekły niedobór snu w wieku średnim jest jednym z czynnikiem zwiększającym ryzyko chorób Alzheimera w późniejszym życiu. Oczywiście jest to jeden z czynników, bo jak już wiecie, albo jeżeli ktoś z drogich słuchaczy tego jeszcze nie wie, to większość chorób jest wieloukładowa. Czyli dopiero teraz, jakby się uczymy tego, że choroby są wieloukładowe, czyli że jeżeli mamy endometriozę, no to ona jest powiązana często gdzieś tam z równowagą hormonalną, gdzieś tam z zwiększonymi różnymi hormonami, ale też mamy problemy z SIBO, mamy problemy z depresją, bólami pleców, często mamy jakieś tam problemy z miednicą.
i tak dalej, jakieś dłużności, więc widzimy, że jest wielokładowa, tak PCOS i tak dalej, już nowe nazewnictwo, ale powiedzmy, że nazwiemy to po staremu PCOS, też nam tutaj mówi, że mamy takie różne problemy, jeżeli chodzi o takie jednostki chorobowe. Ale mózg nie jest jedynym organem, który oczywiście cierpi. Sen okazuje się być fundamentem funkcjonowania całego organizmu. No i oczywiście lista chorób powiązanych z jego niedoborem z roku na rok jest coraz dłuższa, więc wiemy, że on jest po prostu mega, mega ważny, zaczynając od układu odpornościowego. No i teraz sobie wyobraźmy, że mamy jedną nieprzespaną noc, w której śpimy zaledwie 4 godziny. Potrafi nam obniżyć komórki NK, czyli tych naturalnych killerów, które w naszym organizmie polują na komórki, na przykład nowotworowe, zainfekowane wirusami, aż o 70%. 70% w ciągu jednej nocy. Nic dziwnego, że epidemiolodzy powiązali krótki, chroniczny sen ze zwiększonym ryzykiem wielu chorób nowotworowych, w tym raka piersi u kobiet pracujących latami na nocne zmiany, a oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia zalicza pracę zmianową zaburzający rytm dobowy do czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, po co są te prace zmianowe? Ja rozumiem, że nie każdy ma jakby możliwość jakby nie pracowania w systemie zmianowym, ale widzimy, jak ludzie pracują. Może nie każdy, ale ja widzę, znam osoby, które potrafią pracować 3 doby. Dla mnie to jest po prostu czasami niewiarygodne, w jakich warunkach człowiek w dzisiejszych czasach pracuje. Na 3 doby są różne jakby komplikacje życiowe. Ja to rozumiem, próbujemy tam walczyć, żeby to dostosowywać, odciążyć ten organizm, ale te osoby są naprawdę bardzo zmęczone. Czasami bardzo ich podziwiam, bo oni to robią, bo nie mają innej możliwości, albo nie znaleźli na tą chwilę innego rozwiązania. Ale ten sen, zobaczcie, jak jest ważny. Często widzimy, że jak jesteśmy niewyspani, to niestety częściej łapiemy infekcję, czyli sen jest też elementem stresu, czyli niedobór snu powoduje też trochę taki stres dla organizmu, a sam stres też powoduje obniżenie, więc ten sen też obniża nam tą odporność. Do tego dochodzi oczywiście serce, czyli niewyspane osoby mają wyższe ciśnienie krwi, więc jest więcej wapnia, odkłada się w tętnicach wieńcowych, czyli mamy to ryzyko zawału czy też udaru. No, no i oczywiście możemy tutaj taką ciekawostkę, kiedy raz w roku przy zmianie czasu na letni śpimy średnio godzinę krócej, liczba zawałów serca odnotowana w następnych dniach w szpitalach wyraźnie wzrosła. Kiedy jesienią przesypiamy dodatkową godzinę, liczba zawałów spada. I zobaczcie, co jest ważniejsze, jedna godzina treningu wcześniej rano, czy jedna godzina snu? Oczywiście tutaj mówimy o dobrej jakości snu, nie tylko o długości, czyli oprócz tego, że powinniśmy spać odpowiednią ilość godzin, to na pewno nie powinniśmy się wybudzać w nocy, bo mamy różne mechanizmy, które powodują, że my w nocy nie powinniśmy się wybudzać. No i też nie powinno być żadnych tam obturacyjnych bezdechów sennych, chrapania i tak dalej, ani oddychania przez usta, co jest bardzo, bardzo ważne i niebezpieczne, z uwagi na to, że ten sen musi być zaburzony. I tutaj oczywiście kłaniają się różne techniki pracy ze snem, ale też oczywiście w Polsce jest to refundowane, nie wiem jak tam słuchacze z Anglii, Irlandii, jeżeli nas teraz słuchacie, to nie wiem, czy tutaj u Was jest to refundowane. W Polsce można dostać skierowanie na badanie snu. Oczywiście jeszcze się nie spotkałem, że ktoś takie skierowanie wystawił, ale ogólnie na pewno są specjaliści, którzy na pewno nie są to specjaliści pierwszego kontaktu, ale na pewno można gdzieś otrzymać takie badanie, kiedy mamy podejrzenie na przykład bezdechu sennego albo problemy właśnie z tym, że ten sen jest słabej jakości. Mam też oczywiście cukrzycę. Wystarczy tydzień spania po 5-6 godzin na dobę. Zobaczcie, jak to wygląda. Że to wygląda często jak życie wielu Polaków, żeby komórki zdrowego, młodego człowieka zaczęły reagować na insulinę, jak komórki osoby w stanie przedcukrzycowym. Więc krótki sen podnosi też poziom hormonów głodu, czy tak zwanej greliny, i obniża poziom sytości, więc niewyspani ludzie statystycznie, bo to nie jest jakby reguła, więcej jedzą i chętnie sięgają po produkty wysokokaloryczne, co pcha nas w tą stronę otyłości.
depresja, stany lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa, myśli samobójcze. We wszystkich tych stanach zaburzenia snu nie są tylko objawem, ale często realnym czynnikiem sprawczym, który pogarsza

żywej choroby. Więc zobaczcie, krótko mówiąc, im dłużej się temu przyglądamy, tym trudniej znaleźć jakikolwiek układ w organizmie, który nie dotyka niedobory snu. I teraz zobaczcie, jakim ważnym elementem jest po prostu ten sen. Dlatego zobaczcie, że mamy bardzo dużą oś problemów. Od właśnie tych problemów z wrażliwością na jedzenie po inne elementy. Oczywiście to nie jest tak, że osoby, które już się permanentnie nie wysypiają, często ten już mają tak zaburzone, że oni w ogóle nic nie jedzą. Ta waga stoi, mimo tego, że naprawdę nic nie jedzą. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo przez bardzo długi czas pracowałem tylko właśnie z takimi osobami, które nic nie jadły, nie chudły i zastanawiały się, co tam nie działa. Przejdźmy teraz do tematu, który bardzo teraz jest na topie, więc myślę, że tu wielu słuchaczy o tym słyszy, o ADHD, ale bardziej skupmy się na razie u dzieci. To jeden z najbardziej niepokojących wątków we współczesnych badaniach nad snem. Otóż jeśli weźmiemy typowe objawy zespołu np. napobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, trudności z koncentracją, pobudliwość, chwiejność emocjonalną, kłopoty z nauką i porównamy je, to jest bardzo ważne, z objawami przewlekłego niedoboru snu u dziecka, okaże się niemal identyczne. Zaburzenia oddychania podczas snu, np. bezdech senny spowodowany przerośniętymi migdałkami, powodujące u dzieci wielokrotnie mikroprzebudzenia w ciągu nocy i chroniczny niedobór głębokiego snu, takie dziecko w gabinecie lekarskim bez wzmianki o problemach ze snem bardzo często słyszy diagnozę ADHD, a nie diagnozę o zaburzeniu snu. I teraz ja pamiętam konferencję w Katowicach. Dobra, niech będzie w Katowicach. Nie przypomnę sobie teraz. Gdzie spotkałem się z doktorem Kaczmarzykiem, profesorem Uniwersytetu, który właśnie o tym rozmawialiśmy, że jak bardzo dużo mamy diagnoz ADHD bez wykluczenia zaburzenia snu. No bo jeżeli ktoś śpi permanentnie mało, to będzie miał takie same zaburzenia jak przy ADHD. No i co się stanie? Dostanie recept na leki pobudzające, takie jak amfetamina zawarta w popularnych preparatach na ADHD, czyli substancja, która jeszcze mocniej utrudnia mu zasypianie. Na podstawie najnowszych badań oczywiście klinicznych szacuje się, że nawet połowa dzieci zdiagnozowanym ADHD w rzeczywistości cierpi na jakąś formę zaburzenia snu. Bardzo dużo, połowa, 50%. Znamy przypadki, w których zwykły zabieg usunięcia migdałków, oczywiście to nie jest tak, że to jest rozwiązanie, pamiętajcie, usuwam na końcu, ale to wynika to z badań, które oni robili, więc ja jakby tutaj cytuję. Przywracający dziecku normalny, nieprzerwalny stan w ciągu kilku miesięcy sprawi, że objawy ADHD ustępowały niemal całkowicie. Dodajmy do tego twarde dane. Analiza obejmująca 3/4 miliona uczniów w wieku od 5 do 18 lat pokazała, że dzisiejsze dzieci śpią średnio 2 godziny krócej niż ich rówieśnicy 100 lat temu. Niezależnie od wieku czy kraju. To powinno dawać nam mega do myślenia, zanim sięgniemy po kolejną receptę i pójdziemy na jakieś diagnostyki dzieci, że ono jest z ADHD. A teraz coś zupełnie innego, pójdźmy trochę w dobre wiadomości. Sen, a konkretnie faza REM, to jedna z najbardziej potężnych fabryk kreatywności, jakie znamy. Śpiący mózg, w przeciwieństwie oczywiście do mózgu, który czuwa, uwielbia łączyć ze sobą odległe, pozornie niepowiązane informacje. Nie działa jak wyszukiwarka, która szuka najbliższego, najbardziej oczywistego skojarzenia, tylko celowo sięga po te najbardziej odległe, najmniej intuicyjne połączenia. To dlatego tak wiele przełomowych pomysłów, od rozwiązań naukowych po natchnienia artystyczne, rodziły się właśnie we śnie albo tuż po przebudzeniu, bo dlatego to chodzenie ze snem, z intencją, często daje nam takie właśnie możliwości, więc sen jest naprawdę tym wzorcem kreatywności, czyli budowaniem tej kreatywności, rozwiązywaniem, zapamiętywaniem, czyli uczymy się, później po prostu konsolidujemy tą pamięć. To jest bardzo ważne, więc zobaczcie, jak wiele osób, nawet jak ktoś, nie wiem, tutaj słuchacze czytali książkę Psychocybernetyka, no to tam widzimy, że wielu artystów potrafili znaleźć rozwiązanie podczas snu. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Więc sen NRM zabezpiecza i utrwala pojedyncze fakty, natomiast sen NRM buduje między nimi most, tworząc zupełnie nową wiedzę, której nie mieliśmy poprzedniego wieczoru. No i tutaj w

eksperymentach laboratoryjnych osoby, którym pozwalano się przesypiać między dwiema sesjami rozwiązywania zagadek, radziły sobie z ukrytymi, niealgorytmicznymi rozwiązaniami lepiej niż osoby, które przez ten czas pozostawały na jawie. Mimo to, że obie grupy miały dokładnie tyle samo czasu na przemyślenie problemu. Jeśli więc utknęliście w jakimś trudnym problemie, to czasem naprawdę dobra radą jest po prostu się przespać albo iść do lasu. No jakby z dwóch rzeczy. Las jest też kreatywny, o tym też powiemy, ale tutaj akurat na potrzeby dzisiejszego spotkania to powiedzmy, że warto jeszcze przespać. Faza REM ma jeszcze jedną taką mniej znaną funkcję, którą wiele mówi o roli snu, ale naszego zdrowia psychicznego. Otóż w czasie snu REM z mózgu niemal całkowicie znika noradrenalina, czyli czyli mózgowy odpowiednik takiej adrenaliny, główny chemiczny nośnik stresu. Więc to jest moment w ciągu doby, kiedy nasz mózg funkcjonuje bez tej cząsteczki, a jednocześnie właśnie wtedy najintensywniej pracują nasze struktury odpowiedzialne za emocje i pamięć, czyli to ciało migdałowate, które pamięta, to hipokamp, czyli w badaniach, w których pokazywano ludziom emocjonalnie trudne zdjęcia, a potem po przespanej nocy pokazywano je ponownie, skany mózgu ujawniły wyraźny spadek reakcji w ośrodku emocji. Osoby, które między jedną a drugą sesją nie spały, tylko czuwały tyle samo czasu, nie odczuwał żadnej ulgi. Więc zobaczcie, jak wygląda często nasze życie, kiedy mamy bardzo trudny okres w swoim życiu, na przykład między jakimiś relacjami, związki się rozpadają i tak dalej i nie przesypiamy albo się upijamy i tak dalej, gdzie samo upijanie powoduje, że my coraz więcej, coraz gorzej śpimy, choć jakby wydaje nam się, że lepiej, bo zasypiamy, a jednocześnie nie mamy tych faz dobrze za... O tym jeszcze oczywiście powiem sobie w innych, jak ja sobie z tym radzić, ale one wchodzą, radzą sobie gorzej, a jednocześnie mamy właśnie problem z tym, żeby przetwarzać te emocje i one wracają, są silniejsze. Skoro już wiemy, jaki sen jest ważny i dlaczego on jest ważny, warto zapytać, jak właściwie powinniśmy spać i to jest jakby bardzo taką istotą i to bardzo pomocne są badania antropologiczne i ja uwielbiam po prostu tam wchodzić. Prowadzone wśród ostatnich na świecie społeczności łowiecko-zbierackich, których styl życia od tysięcy lat pozostaje niemal nietknięty albo trochę tknięty to przez naszą elektronikę. Możemy tutaj oczywiście wymienić ludy Hadża w Tanzanii, lud San czy Bushmenach, więc oczywiście też są inne plemiona gdzieś tam z Ameryki Południowej, ale w tych te plemiona bardzo często są badane, więc naukowcy z opaskami pomiarowymi na nadgarstkach spędzili wśród nich wiele miesięcy i odkrywali coś, co jest bardzo ciekawe. W ciepłych porach roku ci ludzie śpią dwufasowo. Długi sen nocny 7-8 godzin oraz krótki 30-60-minutowa drzemka w środku dnia. Zimą przechodzą na sen jednofazowy i to bardzo ważne. Kładą się spać 2-3 godziny po zachodzie słońca, a budzą się tuż przed świtem albo tuż po nim. Ich sen jest dosłownie wycentrowany wokół północy w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Ten środek nocy jest u nich środkiem snu. U nas północ to często pora ostatniego sprawdzania telefonu przed zasięciem, więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko dla właśnie jakości naszego snu. A skoro już jesteśmy przy współczesności, zapytajmy, co z technologią, co ze sztuczną inteligencją, bo to temat, który dzisiaj dotyka snu, na dwa zupełnie przeciwstawne sposoby. Z jednej strony mamy problem, który badacze snu opisują od lat. Niebieskie światło emitowane przez ekrany smartfonów, tabletów, laptopów bardzo skutecznie hamują wieczorne wydzielanie melatoniny, co oszukuje nasz mózg, bo nasze oko, melanocyty w naszym receptory wokół reagują po prostu na światło. I jeżeli ono widzi takie światło niebieskie, to ono nie rozumie, że jest noc, tylko rozumie, że jest świeci popołudniowe słońce. W jednym z klasycznych już eksperymentów porównano czytanie książki papierowej z czytaniem tej samej książki na tablecie, która emituje niebieskie światło LED przed snem.

czytających ekran z ekranem, wydzielanie melatoniny było wyraźnie opóźnione i osłabione, a rano czuło się mniej wypoczęte i mniej czujne niż po lekturze papierowej książki. Dodajmy do tego algorytmy mediów społecznościowych i asystentów opartych na sztucznej inteligencji, zaprogramowanych oczywiście tak, żeby utrzymać naszą uwagę na jak najdłużej i łatwo zrozumieć, dlaczego coraz więcej z nas zasypia później niż pomimo przewijania telefonu albo rozmawiając z naszymi chatbotami tuż przed snem. A z drugiej strony ta sama sztuczna inteligencja dzisiaj jednym z najciekawszych narzędzi w walce o lepszy sen, bo mamy już opaski, pierścienie, czy tam różne algorytmy, które uczą nas tego, jak rozpoznawać ten sen, żeby sprawdzić, czy śpimy dobrze, no tylko zawsze jest to pytanie, czy te pomiary są wiarygodne, czy się nie zasugerujemy tym, że zegarek mi powiedział, że jestem niewyspany, więc muszę być niewyspany, albo pokazał, że jestem wyspany, a jestem niewyspany, więc to są tylko narzędzia, które na pewno nie są idealne do pomiaru, na pewno to nie jest idealne narzędzie do tego, żeby zajmować się takim bardzo mocnym pomiarem, jakim jest sen, ponieważ on jest bardzo, bardzo skomplikowany. Oczywiście na koniec praktyczne uwagi, zanim się pożegnamy, skoro wiemy już, że długo za nieprzespane noce nigdy nie da się spłacić, to jedyną naprawdę skuteczną strategią jest zapobieganie, a nie odsypianie. Więc regularne pory snu, nawet weekendy, to jedna z najsilniejszych, a jednocześnie najbardziej ignorowanych filtrów zdrowia. Oczywiście nie jest to takie łatwe, bo to zależy od naszego stylu życia, od tego, co robimy, jaką pracę wykonujemy, albo też z jakich korzystamy różnych rozgrywek, więc warto pamiętać po prostu o tym, żeby zadbać o tą przestrzeń domową, o to warunki, o to, żeby nie pić kofeiny, która wpływa, czyli ten okres półtrwania kofeiny, żeby odczekać te 12 godzin, 10 godzin od snu, czyli pijemy kawę do 14, 13 często tak, żeby zmetabolizować, ale też te wszystkie inne pobudzacze, takie jak na przykład herbata, która też może nas pobudzić, może wpłynąć na jakość naszego snu, ale też warto pamiętać właśnie o niebieskim świetle, że możemy sobie zamontować czerwone żarówki, które będą imitować trochę zachód słońca, trochę oszukamy mózg po to, żeby właśnie wprowadzić się w ten sen, albo też właśnie blokadę niebieskiego światła, ale jeżeli macie możliwość, to oglądajcie zawsze wschody, zachody słońca, jak w książce Małego Księcia, kto czytał, ten pamięta, ile on widział wschodów. Więc warto też nie demonizować krótkich drzemek, to właśnie ten wspominany wcześniej u plemień, o ostatnich plemionach, jest bardzo, bardzo rzeczą wydajną. Mamy też już tak zwane power napy, czyli te szybkie drzemki, wykorzystując też kofeinę po to, żeby nie wchodzić w tę fazę głęboką, tylko szybką regenerację, więc zadbajmy o tą przestrzeń, zadbajmy o to, żeby było jak najciemniej w pomieszczeniu, żeby było wszystko zaciemnione, żeby nic się nie świeciło, żadne lampki, żebyśmy mieli obniżoną temperaturę, te 19 stopni, tak żeby nam naprawdę dobrze się spało. Więc dobiegamy końca naszej dzisiejszej podróży, więc dziękuję Wam za to, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę Wam rozświetliłem, na pewno dużo skróciłem. Myślę, że jeszcze ten temat nie został w ogóle wyczerpany, że możemy tutaj mówić bardzo dużo, ale chciałbym Wam pokazać tylko to, że wpływ tego snu jest naprawdę zaskakujący i potrafi on wiele, wiele, wiele rzeczy regulować, ale też na wiele rzeczy potrafi wpływać i psuć, więc widzimy to, jak wyglądają osoby, które permanentnie mało śpią, ciągle imprezują, pracują w nocy. No, często te osoby wyglądają naprawdę źle pod kątem takim wewnętrznym, czyli chodzi o te parametry, ale też samopoczucie. Często właśnie te osoby czują się po prostu totalnie zmęczone, często
pracują, mimo tego są bardzo aktywne, one są totalnie zmęczone i później wyciągnięcie z ich z takiego marazmu życiowego jest bardzo trudne, bo wymaga bardzo dużej pracy ze strony specjalisty, ale też i osoby, która musi wyjść. Ale zobaczcie, na jakie obszary wpływa sen, jak bardzo jest. I pamiętajcie, że zawsze, jeżeli ktoś ma problem ze snem, zawsze szukajcie przyczyny, czy to jest jakiś bezdech senny, czy to jest problemy z obturacyjnym bezdechem sennym, czy to są może migdałki, może jest to jakiś problem z krzywą przegrodową, że oddychamy przez usta, co powoduje hiperwentylację i wybudzanie, czy mamy gdzieś tam za dużo niebieskich odbiorników i tak dalej, a na końcu dopiero zajmujemy się innymi elementami, takim jak suplementacja, oczywiście ona jest wspomagaczem i tak dalej. O tym myślę, że jeszcze sobie powiemy, bo co do tej suplementacji to też jest dużo, dużo. Dużo niewiadomych, co jest jakby istotą, czyli dużo osób kojarzy tylko melatoninę, ale mam dużo innych też ciekawych związków. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym.

moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.
1: Teme. Ja tutaj jeszcze tylko puszczę dżingielka.
2: Radiocenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.
3: Recording in progress.
1: Dobry wieczór. Wtorkowy wieczór, godzina 20 w Irlandii, tak samo jak i w UK. A my spotykamy się na antenie Radia Cenzura w Kuźni Wojowników. Ja jestem Marcin, dokładnie jestem z Kildare, a jak to zazwyczaj jest w Kuźni Wojowników, mamy gości. Już za momencik poznamy dzisiejszego gościa, a zanim do niego przejdziemy, ja jeszcze tutaj taką luźną reklamę wrzucę i zaproszę Was do archiwum Radia Cenzura na stronę. Tam są różne, przeróżne audycje w różnej tematyce. Każdy może coś, no może nie każdy może znaleźć coś dla siebie, ale jeżeli ktoś nie może czegoś znaleźć dla siebie, a byłby zainteresowany jakimś tematem, który chciałby tutaj przedstawić na antenie Radia Cenzura, to gorąco zapraszam. Oczywiście zapraszam też do Kuźni Wojowników, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, do przekazania nam i pokazania, czym się zajmujecie, to też bardzo chętnie zapraszam, albo znacie taką osobę. Tak, moi drodzy, Radio Cenzura, Kuźnia Wojowników, a my spotykamy się z kolejnym gościem. Dzisiaj Dominika Wąs. Dominika trafiła do nas poprzez stronę internetową, chyba przez Instagram. Tak, Dominika? Cześć.
4: Dobry wieczór Państwu. Cześć, Marcin. To chyba był Facebook. To była chyba jakaś grupa na Facebooku. Ja już też nie pamiętam. Ale wiem, że gdzieś Was zobaczyłam. Gdzieś na social media, gdzieś w internecie, tak? Nie znam Was osobiście, nie znam nikogo osobiście.
1: I tak od razu Ci tak trafiło, o, pójdę do Radia Cenzura, to nie bałaś się cenzury?
4: Ja lubię kontrowersyjne tematy, szczerze mówiąc. I ja tak naprawdę jestem w trakcie, gdzieś rzuciłam sobie taki projekt, który nazywa się 66 rozmów.

0: tutaj włączamy następny raz nagrywanie.
1: Recording in progress.
0: Tak, moi drodzy, po chwilowej technicznej przerwie, w której winnym jestem ja, albo może bardziej mój internet, ze względu na to, że w Irlandii dzisiaj mokro, deszczowo i nie wiem, czy to niewykluczone, że przyczyniło się do utraty łączności, także jestem w tym momencie na awaryjnym internecie. No ale tak, wracając tutaj do tematu. Dominika, program 66, bo to zaczęłaś mówić i na tym stanęło. Mhm. O co to tam generalnie się rozchodzi i jak to wygląda?
2: Tak, no to tam chyba skończyłam właśnie, że to jest projekt, gdzie wymyśliłam sobie, że będę przeprowadzę albo ja, albo będę gościem, tak jak tutaj, przez 66 rozmów, bo to jest wiek, w jakim moja mama umarła, odeszła. I tutaj to, co zaobserwowałam, różnice między tym, co tak naprawdę, ile wniosły tamte pokolenia, że dały nam jakąś wolność, żebyśmy mogły mieć jeszcze większą wolność, ale jednocześnie w tamtych czasach i tamte uwarunkowania i zasoby i środowisko w większości nie pozwalało, żeby żyć życiem, na jakie się chce. I ja postanowiłam, że po prostu będę sobie rozmawiać na temat zintegrowanego świata, zintegrowanej kobiety, co to jest, jak wyjść właśnie z trybu przetrwania tak naprawdę.
0: To powiedz mi, 66 to jest bardzo duża liczba, jeżeli chodzi o takie wywiady. Powiedz mi, które to dzisiaj jest spotkanie twoje?
2: Naprawdę 66 to duża liczba, duża. Ale widzisz, to jest takie subiektywne.
0: Subiektywne jak najbardziej, ale weź pod uwagę tego, że jeżeli zaczniesz szukać i takich rozmów będziesz przeprowadzać, będziesz chciała 66, no to To jest sporo. To jest, wydaje mi się, sporo, nie?
2: No to ciekawe. I widzisz, i patrz, tutaj pięknie pokazujemy, jak działa też percepcja, bo ja wyznaczając sobie ten projekt, wyznaczając tą liczbę, u mnie nawet w głowie nie było czegoś takiego, że to jest jakaś przeszkoda i że ja tego nie zrobię.
0: Nie, ja nie powiedziałem, że to nie jest przeszkoda. Ja to bardziej patrzę tutaj z perspektywy radiowej, jak to niektórzy po paru odcinkach już odpadają, a ktoś jak ma naprawdę no 66, no to już jest... No to już jest radiowiec i przeszedł, czy tutaj w radiu, dość mocny odcisk zrobił właśnie na antenie, a nieraz się zdarzają właśnie takie wyskoki jednorazowe, czasem zdarzają się tam 2-3 odcinki, po jakimś czasie to się rezygnuje. Nie wiem, zazwyczaj jest tak, że w Kuźni Wojowników też biorą udział osoby, które zaczynają swój tutaj program jakiś nadawać i jakby z pomysłem wychodzą. Dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać, ale tutaj też, jeżeli chodzi o to, to jest jakby antena do twojej również dyspozycji. Jeżeli byłabyś zainteresowana prowadzeniem jakiegoś programu, chociaż o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale wykorzystam ten moment, że jesteśmy w temacie i cię zaproszę, jeżeli będziesz miała ochotę. Albo jak kogoś spotkasz takiego super. I wiesz, gdzieś tam w rozmowie ci powiem, o patrz kurczę, to jest fajny temat na cenzury. To jest taki radio troszeczkę właśnie dla ciebie, dla mnie. Także...
2: Ale widzisz, to jest piękne, jak działa właśnie kreowanie swojego świata, bo powiem ci coś, o czym nie wiesz i o czym nie rozmawialiśmy, bo parę miesięcy temu ja sobie nawet pomyślałam, że fajnie by było mieć nawet chwilę w jakimś radiu, żebym ja mogła rozmawiać na przykład ze słuchaczami i móc im pokazać moją perspektywę i wskazać po prostu drogę albo jak ja to widzę, albo jaki mechanizm działa i tak dalej. Także na pewno jest to temat, który poruszymy i ja zawsze lubię takie rzeczy, więc będziemy myśleć.
0: No, także jak najbardziej zapraszam tutaj. Mam nadzieję, że się nie pogryziesz z innymi osobami, bo niektórzy podobne tematy jakby poruszają, ale to na pewno jest inna forma, inna perspektywa, inne narzędzia i jakby inny też troszeczkę punkt widzenia i dzisiaj poznamy twoją historię. Jak to się w ogóle zaczęło, Dominika? Jeszcze zanim powiesz te parę słów, rozwinając o sobie, kim ty jesteś, jak to możesz wspomnieć też właśnie, jak to się wszystko zaczęło i no jak do tego doszło, że się zajmujesz tym właśnie, z czym się w tym momencie zajmujesz?
2: To jest bardzo ciekawe, bo ja od kiedy pamiętam, zawsze kochałam ludzi. Ja byłam nawet w szkole, tak jakby czułam się, że jestem pomiędzy jedną grupą społeczną albo drugą, czy tam wiecie, no w szkole, czy tam nawet w pracy, no robią się te grupki, tak? I ja zawsze się czułam, że tak jakby nie jestem w jednej, tylko jest mnie wszędzie po trochu i gdzieś doszłam do tego później, jak przechodziłam przez swój samorozwój, który jest drugim etapem tak naprawdę spirali, o której będziemy później mówić, że to jest moja taka moc, że ja mogę być w wielu społecznościach, wśród różnych ludzi, ja naprawdę byłam wśród wielu ludzi, bo i organizowałam tu różne rzeczy motocyklowe i w polskiej szkole, i gdzieś normalnie w pracy, i w organizacji charytatywnej, i w Thermomixie, i gdzieś tam zawsze, i teraz też jestem w technologicznych środowiskach, więc tak jakby zawsze te społeczności były gdzieś moim tematem i ludzie, i któregoś dnia, ja nawet nie wiem, jak to dokładnie się zaczęło, ja stwierdziłam, a nie, to nawet nie był mój pomysł, ktoś, moja kosmetyczka powiedziała komuś, że ja mogę pomóc w usystematyzowaniu jakiejś pasji czy czegoś, ktoś coś zaczynał. Mhm. I tak nawet to się nie zaczęło ode mnie, tylko ktoś to wymyślił dla mnie. Więc ja powiedziałam, no dobra, mogę popatrzeć na to. I to była taka moja dodatkowa sobie praca, bo miałam stałą pracę w tamtym momencie. I miałam tam parę osób w sumie i to było ciekawe, bo właśnie wszystkie były takie, które coś zaczynały. Czy to numerologia, czy to tam chyba był laser, chyba fotografia była, więc było parę ludzi, którzy gdzieś tam, u których coś kiełkowało. No i później miałam chwilę przerwy. Później znowu temat wrócił, znowu do coachingu, tylko tam już były trochę inne te sesje, właśnie bardziej już dla tych kobiet, które są w tym, gdzie ja byłam, czyli na tym trybie przetrwania trochę, gdzie ja byłam kiedyś. No i ostatecznie ja miałam taką wewnętrzną presję, że nie, że ja muszę, tu jest coś, ja mam jakiś tu cel, ja nie mogę jeszcze tego wykminić, ale ja czuję, że coś jest i sobie nałożyłam taką presję. Aż całe szczęście któregoś dnia odpuściłam. No i spirala przyszła wtedy, spirala tożsamości tak jakby się narodziła. I historia spirali też jest ciekawa, bo ja dopiero później zauważyłam, że ja ją miałam w swoim dzienniku pół roku wcześniej, zanim mi to tak jakby kliknęło. No i stąd później też praca na poziomie tożsamości, na zmianach tożsamości, na czym to polega. I to mi pozwoliło zrozumieć, że tak jakby w tamtym momencie, kiedy ja o niej pisałam, cały mój system ludzki nie był jeszcze zintegrowany, żeby tak jakby połączyć się z tą wersją rzeczywistości, gdzie ja wprowadzam spiralę tożsamości do życia. Nie wiem, czy to ma sens, to co mówię, ale tak to mniej więcej wyglądało, jakbym miała wytłumaczyć to. No i wtedy stwierdziłam, że mentoring to jest coś bardziej, że ja chcę być wśród ludzi, że ja tworzę coś na dłużej niż ja tu nawet jestem albo będę na ziemi, że tak powiem. Stąd też pojęcie zintegrowanej rodziny, zintegrowanego świata, zintegrowanej kobiety, zintegrowanego mężczyzny, że to jest taki ruch, tak jak napisaliśmy w poście, czy tam jak opowiadaliście o mnie na social mediach, to jest już ruch, który wprowadza totalnie nową rzeczywistość. Rzeczywistość zintegrowanych ludzi, ludzi, którzy po prostu są połączeni, tak jakby nasze, tak jakby dusza, załóżmy, czy te boskie, abstrakcyjne rzeczy są połączone z tym fizycznym światem, więc tak jakby materia i świat fizyczny łączy się z tym światem duchowym, tak? To nie jest, że one są odłączne, tak jak na przykład widzę dużo ludzi, którzy za bardzo w duchowość pojechało i fajnie, nie oceniam, to ich doświadczenie, albo też ludzi, co za bardzo w materialnym świecie siedzą, tak? I w ogóle są totalnie odłączeni od czegoś wyższego, co nas tu stworzyło, tak? Więc spirala i całe pojęcie integracji jest połączeniem tego.
0: Mhm. Mhm. No wiesz, dla każdego, jeżeli się sprawdzi, to się sprawdzi, nie? Bo nieraz jest tak, że po prostu każdy, ktoś chce być w tym takim duchowym świecie odjechany do końca, albo w tym materialnym zakorzeniony, to też, nie? Każdy ma swoje jakby tam. Ale jeżeli nie, to na pewno ktoś się może do ciebie zgłosić, tak? To czyli, że co? Raczej jesteś taką osobą, która pomaga, wspiera w projektach, które się zaczynają, tak?
2: Znaczy to jest tak, cała
0: tak coachujesz,
2: spirala polega na... Cała spirala polega na tym, że na każdym etapie ja widzę, gdzie ktoś jest. Bo to nie jest tak, że jak ktoś jest w tej duchowości, to jest źle. Nie, to jest drugi etap spirali. To jest doświadczanie czegoś, wchodzenie jeszcze akurat na drugim etapie. Okej, to może zaczniemy, czym jest spirala i jakie są etapy, bo to mi pozwoli odpowiedzieć lepiej na twoje pytanie na temat, a ktoś lubi duchowość, to fajnie,
0: nie,
2: ktoś
0: nie,
2: materialny,
0: to już nie, to już nie chodzi o te pytania. Bardziej ja bym się skupił właśnie, kto może się do ciebie jakby zgłosić. Na przykład, nie wiem, ostatnio miałem taki przypadek, gdzieś tam mi się o uszy natknął, że dziewczyna opowiadała właśnie o sobie, że jest że ona siebie nie lubi, że no, że no, jakiś taki nie ma sympatii do siebie i raczej taki chodzi, nie wiadomo, nie wiem, czy może to jest ten etap właśnie to, co wspomniałaś, że takim nie wiem, przeczekania, tak, czy
2: no ciężko mi powiedzieć na podstawie twojej percepcji takiej, na temat jakiejś osoby.
0: Nie, no i wiesz co, to bardziej ona się wypowiadała, tak się zastanawiała, wiesz co, może można jej poradzić. No tam jeden głos poszedł, że niech stanie sobie przed lustrem rano zawsze i sobie powie, że jest wspaniała, cudowna i tam po którymś razie zacznie to ją nakręcać i wtedy jakby to się wszystko odmieni, że nieraz takie ludzie stosują właśnie jakieś metody, żeby odkręcić to, nie?
2: Tak, to prawda, jest dużo przeróżnych metod, narzędzi, i ja też używam ich w swoim życiu i też rozmawiam o tym z moimi studentami, czy tam z moimi z osobami, które mentoruję, czy które są w moim świecie. Jeśli chodzi o to, jakie osoby do mnie przychodzą osoby na każdym etapie spirali, czyli to jest osoba, która po prostu już gdzieś czuje, że może coś więcej, czyli tak jakby wychodzi z jednego etapu, ona nawet nie musi wiedzieć, jak ten etap się nazywa. To jest poczucie, że my już wiemy, że coś nam nie styka, że nasze środowisko już nie jest takie do końca, że ta praca nie jest też dokładnie tym, co chcemy, albo że po prostu to wszystko jest takie okej, takie albo minimum, albo takie średniawka. Po prostu akceptujemy, bo jest, tak? Ale tak naprawdę nie wchodzimy jeszcze w to nowe, bo to nowe jest dla umysłu i dla całego systemu behawioralnego i systemu neurologicznego, którym operujemy tutaj w tym świecie, nieznane. Więc umysł nie jest w stanie zobaczyć i zaakceptować czegoś, czego nigdy nie przeżył, bo on tylko powtarza. Dlatego taki moment, kiedy ktoś czuje, że jest pomiędzy, że w sumie to, co aktualnie jest w jego życiu, jakość miłości, jakość przyjaźni, jakość pieniędzy, jakość pracy, jakość, nie wiem, otoczenia, stylu życia, jakość miłości, że to nie jest już to, co dawało to aliveness, nie wiem jak to po polsku, tą radość, tą taką lekką, powiedzmy, ekscytację, satysfakcję, taką ciekawość życia, a nie wie jeszcze gdzie iść, to zazwyczaj są osoby, które do mnie przychodzą, bo ja usuwam z tą osobą wszystkie limity, które jeszcze trzymają tą osobę w starym, a aktywuję to nowe. Dlatego to jest taki etap przejściowy, dlatego też zajmuję się transformacją na poziomie tożsamości.
0: Czyli, że tak ogólnie biorąc, ja przychodzę do ciebie, zaczynam opowiadać, mówić o sobie, że tak żyję, ale nie jestem do końca zadowolony. Mówię, że prowadzę kuźnię wojowników Radiu Cenzura, to ty mi znajdujesz rzecz, że ja lepiej, żebym się zajął haftowaniem, co?
2: Nie, ja ci tego nie znajduję, bo ja nie mogę ci narzucić.
0: A czy nie, ty mi, tylko wiesz, jakby poprzez pracę ze mną po prostu gdzieś tam wychodzi, że jednak ja tego nie powinienem robić, tylko zająć się haftowaniem czy tam czymś innym. To tak
2: znaczy
0: działa?
2: To jest tak,
0: to
2: na pewno. Ja zanim w ogóle zacznę z kimś pracę, to najpierw mam osoby na przykład w swojej grupie albo gdzieś w bliższym otoczeniu, bo ja też się nie rzucam na kogoś, że o Jezu, ja ci muszę pomóc. Nie, nie, to też poniekąd naturalnie wychodzi. Taka osoba widzi, kim jestem, zaczyna rozumieć trochę świat, widzi, że mamy te same wartości, to samo podejście do życia i gdzieś widzi, że ja mogę wesprzeć tą osobę, tak? No i zanim byśmy zaczęli na przykład pracę indywidualną, jeden na jeden, albo pracę grupową, tak, bo grupowe spotkania też prowadzę, to my mamy, ja mam taki, co się nazywa audyt, clarity audyt, czyli audyt jasności. Czyli my siadamy, mamy 90 minut razem, ja tak jakby rozmawiam z tobą, ja tak jakby sobie czytam, co się u ciebie dzieje. Na każdym poziomie, na poziomie tożsamości, na poziomie umysłu, na poziomie emocji, na poziomie ciała i na poziomie rzeczywistości. To wszystko jest połączone. I ja pracując i mając z tym doświadczenie, jestem w stanie widzieć to tak jakby przez swoją lupę, przez swoją perspektywę. I jestem w stanie z tego wyciągnąć właśnie jakieś, przede wszystkim gdzie jesteś w spirali, bo ja się tym posługuję i też widzę, że ludzie faktycznie i my wszyscy przechodzimy tą spiralę jako część naszej ewolucji tutaj, to mi już daje jedną informację. Dwa, tobie też. Dwa, widzimy, jakie masz główne schematy powtarzające się, bo umysł pracuje na powtarzaniu schematów, które zna, ja osobiście uważam, że my mamy jeden albo dwa takie najsilniejsze, które całe życie będą już z nami, bo my nie mamy się uzdrowić, przepracować, my nie mamy być idealni, my po prostu mamy to zaakceptować i nauczyć się z tym żyć. Dochodzi jedna praktyka jakaś z ciałem, bo ciało też jest częścią nas i tam też zadziewają się rzeczy. Strefa emocji, tak, tutaj też rozmawiamy o tym. No i w rzeczywistości, co jest dla mnie najważniejsze, czyli dwa ostatnie etapy, na zasadzie decyzji, jaką decyzję podejmujemy, albo ty podejmujesz, bo to jest ważne, bo dużo ludzi tu się kręci. Jeśli chodzi o ten etap, tu się kręcą. Fajnie, byli u coachów, mentorów, uzdrawianiu, czymkolwiek, ale dalej ich życie się nie zmienia. Dlatego tutaj, w mojej pracy, ja się skupiam na decyzji i zachowaniu, bo to zachowanie i ta decyzja później zaczyna uczyć twój umysł i cały twój system, że zachodzi zmiana i ta zmiana musi być powtarzana, czyli musi być repeated, tak? Czyli musi być powtarzana, aż w końcu stanie się dla ciebie, twojego systemu, umysłu normą. I dopiero wtedy ja mogę powiedzieć, tak, zmiana się dokonała i ty jesteś zadowolony, dostałeś rezultat, który chciałeś, ja jestem zadowolona, bo wykonałam swoją pracę jako mentor. Dlatego po takim spotkaniu dostajesz raport. I to jest pierwszy punkt, kiedy ty w ogóle zaczynasz coś robić i ja też widzę, jaką ty masz sprawczość. No bo jednak nie każdy z nas, każdy z nas ma inną tą sprawczość, tak? I nie, i też ona jest cykliczna, każdy z nas też jako ciało energetyczne inaczej działa, ma inne rytmy, inne cykle, tak? Bo tak jak natura ma swoje cykle, tak samo my przeżywamy tutaj swoje cykle. No i na podstawie tego gdzieś nadal jesteś w moich przestrzeniach, na Instagramie czy tam na grupie, bo tak jak mówię, tam dużo tematów się przewija, dużo można z tego już wyciągnąć sobie. No i jeśli ktoś jest zdecydowany, dobra, ja chcę jeszcze mocniej tą zmianę, już bardziej też nauczyć się, jak to robić, bo ja lubię uczyć tego, bo moją wartością jest wolność. Ja nie chcę, że ty do mnie przyjdziesz, to zrobimy, ale znowu musisz przyjść, żebym znowu ci coś pomogła. Ja lubię nauczyć cię, wytłumaczyć ci, jak to działa na każdym poziomie i ty sobie po prostu po tym mentoringu jeden na jeden, który jest sześciomiesięczny, ty sobie idziesz w świat i ty już jesteś człowiekiem, który jest w stanie być samowystarczalny i o to mi chodzi. Nie jesteś do mnie przywiązany, nie musisz przez 3 lata chodzić albo kupować 20 e-booków, które i tak leżą. Po prostu wprowadzasz realnie zmiany na wszystkich poziomach swojego istnienia i na dodatek będziesz w stanie później też stworzyć zintegrowany związek, tak? Bo ty już nie mówię, że... Okej, ale o tym zaraz, o zintegrowaniu. Załóżmy, że właśnie prowadzisz zmiany, będziesz tworzył, kreował życie, które kochasz i automatycznie ty będziesz przykładem dla innych ludzi, dla swoich dzieci.
0: Mhm. A powiedz mi, 66 miesięcy wspominałaś o tym, nie?
2: Nie, to jest 66 rozmów.
0: Nie,
2: w ciągu 6 miesięcy.
0: Tak, mówiłaś o tym kursie. Aha, w tym 6 miesięcy, tak.
2: Tak, mentoring 6 miesięcy, tak,
0: i
2: bo ja uważam.
0: Jak często to jest? Raz w tygodniu, raz w miesiącu, czy 2 razy w tygodniu? Jak to wygląda?
2: Wiesz co, dla mnie to jest raz w miesiącu.
0: Mhm. Czyli 6 spotkań.
2: Rozmowa online, tak. 6 online. Spotkań.
0: A spotykasz się indywidualnie też tak osoba z osobą?
2: Na żywo?
0: Czy raczej po prostu tylko w internecie?
2: Powiem tak, na razie ja jestem otwarta, żeby być gdzieś jakimś, tak jak mówimy, speaker, gościem i tak dalej, nie mam z tym problemu. Na żywo mogę się spotkać na żywo, jeśli ktoś ma ochotę. Dla mnie to jest praktycznie to samo.
0: Dodajmy, że mieszkasz w UK, nie?
2: Tak, mieszkam w UK, mieszkam w East Midlands, czyli w okolicy tutaj, no, do góry Londynu, że tak powiem.
0: Na północ.
2: Jak ktoś nie wie, gdzie jest East Midlands, tak, w Derby, w okolice Derby, Derbyshire, Nottinghamshire, aczkolwiek będzie się to prawdopodobnie zmieniało i będzie ruchliwe za jakiś czas. Także zachęcam ogólnie każdego, kto się tym interesuje i chce porozmawiać do kontaktu, bo tak jak mówię, jestem otwarta na spotkania na żywo. Gdzieś tam ktoś mi chyba w Hiszpanii oferował, żebym właśnie też tam, Gran Canaria chyba było, żebym przyjechała, bo tam ktoś ma grupę kobiet. Także ja jestem otwarta na takie rzeczy.
0: I
2: mi zależy na tym
0: na
2: ruchu.
0: Tej grupie?
2: Wiesz co, jeszcze nie byłam, bo aktualnie jeszcze tutaj mam parę spraw do załatwienia, ale chciałabym tam być, że tak powiem. bo są chęci i kobieta, którą też poznałam online, była po prostu zafascynowana i mówi, ja cię nie znam, ale ty masz taką pasję, a ja mówię, naprawdę to tak czuć przez dźwięk, ona mnie nawet na oczy nie chciała. Także cieszę się, bo ja wiem, że jak wkładamy gdzieś energię i to jest nasze, to po prostu już samo powoli zaczyna sobie płynąć. Wprowadza się to momentum, tak? I to też uczę, jak wprowadzać momentum, jak utrzymać momentum, bo to też jest ważne, stabilizacja tej zmiany, tak? Decyzja, zachowanie i później powtarzalność tego i utrzymanie tego i też utrzymanie tego na każdym poziomie emocjonalnym, na poziomie ciała i umysłu, także no myślę, że naprawdę to są konkrety, o których tutaj mówię. No i lubię to, co robię i chyba to też jest najważniejsze.
0: Mhm. Czyli tak reasumując, najpierw grupa na Facebooku, gdzie tam troszeczkę, żeby się poznać, zorientować się, czy jest ten sam vibe.
2: Później... Tak, i być wśród ludzi, którzy też są tam, gdzie ty, nie?
0: Mhm. Później indywidualne spotkanie po 1,5 godziny.
2: Tak, to już jest tak zwany clarity audit, tak? Mhm. Który można sobie zainwestować.
0: Później, tak, później kolejny etap jest... 6-miesięczny, raz w miesiącu spotkanie indywidualnie. I jak to? Spotykasz się i mówisz na przykład rób to, tak, i tak, i tak. I za miesiąc się spotykasz i sprawdzasz, czy to zrobił, czy...
2: Nie, to nie jest tak. Ja wierzę tak jakby, że ktoś... że ty mnie nawet nie potrzebujesz. Ja jestem tylko narzędziem, które twoja rzeczywistość albo twoje najwyższe ja, czy tam Bóg źródło, dało ci jako możliwość, a ty decydujesz, czy ty chcesz tą możliwość, czy nie. Mhm. Bo nasze, z perspektywy pola bioelektromagnetycznego, czy tam kwantowego, nasze pola się łączą w jakiś sposób. Dlatego jak ja spotykam ludzi, to ja wiem, że ci ludzie są na przejściu. I na przykład tak jak ty jesteś i z tobą rozmawiam, ty się odezwałeś, ja też wiem, dam sobie rękę uciąć, że ty też jesteś na tym przejściu. Dlatego o tym pewnie będziemy rozmawiać chwilę później. Bo już zaczęliśmy, ale nie mogliśmy skończyć. Także ja nawet jak byłam w Polsce i jeździłam sobie, podróżowałam po Polsce, to ja spotykałam ludzi i oni mi sami mówili, no faktycznie ja teraz skończyłam starą relację, idę w nową, więc ja już wiem, że zmienia się jakość miłości u tej osoby. I to naturalnie już wychodzi. Jak jesteś kreatorem, bo zintegrowana kobieta czy zintegrowany mężczyzna, to też jest typ kreatora. Czyli ty już jest świadomie, kreujesz sobie swoją rzeczywistość. Ty ją tworzysz. Nie tak jak na trybie przetrwania patrzysz na zewnątrz i odpowiadasz i to cię definiuje, to odwrotnie. To, kim jestem, jaką mam wartość i co ja chcę, to mój świat wewnętrzny kreuje mój świat zewnętrzny. I dlatego ja nie mówię manifestowanie, bo dla mnie to jest coś więcej. Kreacja to jest po prostu tworzę przez siebie w danej formie, nie? To już w takim języku bardziej no, duchowo-filozoficznym. Aha, i dlatego ta osoba jest ze mną na pewno przez 6 miesięcy, tak? Bo ja chcę, żeby było widać tą zmianę. Chcę mieć pewność, że jest ten rezultat, bo na tym mi zależy. I prócz tych spotkań online, oczywiście jest dostęp do na WhatsAppie albo Telegramie. To nie jest tak, że ja zostawiam tą osobę na cały miesiąc. My mamy kontakt, tylko to nie jest kontakt live, na żywo, tylko jest po prostu przez chyba 4 dni w tygodniu, później 3 dni ta osoba ma tydzień dla siebie, te 3 dni dla siebie, żeby wprowadzić to, co się tam wydarzało, bo jak zachodzi taka zmiana, to się rzeczywistość, jak zachodzi zmiana, to się umysł zaczyna dostosowywać, znaczy umysł zaczyna zmianę, emocje, czyli ciało, układ nerwowy i rzeczywistość zaczyna się synchronizować z tą zmianą. Więc zaczynają się zadziewać różne rzeczy w życiu. Więc dla mnie na przykład nie dziwi, jak z kimś mam rozmowę, jest u mnie na mentoringu i nagle ktoś mi mówi, że nie wiem, zachorował albo nie wiem, ktoś tam w rodzinie wylądował w szpitalu, nie? Takie rzeczy mnie w ogóle nie dziwią, bo to się zaczyna synchronizować powoli do twojej nowej rzeczywistości, w którą wchodzisz, którą kreujesz, tak?
0: To może się też tak objawić, że na przykład rezygnujesz z relacji z partnerem, co?
2: Może tak być i ja bym tego nie nazwała rezygnujesz z relacji, tylko zmieniasz jakość miłości. Bo często jest tak, dużo osób do mnie myśli, a to ja będę musiała... dużo osób właśnie myśli, że o, będę musiała skończyć tą relację. I ja mówię, nie, nie musisz kończyć drastycznie żadnej relacji, bo ta relacja może się zacząć synchronizować, jak ty na przykład zaczniesz stawiać granice. Bo to wszystko zaczyna się od ciebie, ode mnie. Wiadomo, że są momenty, kiedy trzeba podjąć tą decyzję, że jednak no nie, nie działa to, tak? To nie jest ta jakość miłości, bo mówmy szczerze, to nie chodzi o daną osobę, to chodzi o jakość miłości, bo ta osoba nadal jest częścią twojej rzeczywistości, którą sobie stworzyłeś, świadomie czy nieświadomie, czy tego chcesz, czy tego nie chcesz. Mhm. I to nie chodzi o to, że a, to moja wina, bo nie wiem, mój partner jest, załóżmy, narcystyczny, to coś ze mną jest nie tak. Nie, twój umysł powtarza schemat miłości, który gdzieś zakodował.
0: Czyli, że to generalnie miłość... też może być w ten sposób, że ty żyjesz z danym partnerem, bo zmieniła się twoja relacja z nim, a gdzieś tam po prostu od czasu do czasu się spotykasz i wyznajesz sobie też uczucie jakichś też takich relacji.
2: Może wszystko tak jest bardzo indywidualne, tak? Bo dynamika damsko-męska też istnieje w relacji i to też jest temat, który poruszamy. Mhm.
0: No tak. Dobrze, no to kolejne etapy spirali w takim razie.
2: Dobra, no to na szybko. To pierwszy to jest ten tryb przetrwania, czyli tutaj głównie reagujemy na rzeczywistość i ta rzeczywistość nas kontroluje, bo tutaj jesteśmy bardzo często overgiving, czyli dajemy więcej niż tak naprawdę dostajemy, szukamy walidacji na zewnątrz, czasem nieświadomie. Tutaj jest ten mechanizm właśnie adrenalina i uspokojenie, dlatego jest takie duże hot and cold, czyli zimno-ciepło i to jest dla nas norma, bo umysł nauczył się żyć w takiej dysfunkcji. To jest norma dla takiego człowieka z takim systemem, z takim mechanizmem i systemem życia, z taką rzeczywistością, że jest ciągle coś się dzieje, ciągle trzeba dużo, trzeba pracować, ciągle trzeba myśleć o wszystkim, jest duży natłok myśli też w tym. I tutaj właśnie jest bardzo ciężko. Tutaj jest ciężko, tutaj jest dużo chorób zazwyczaj, bo tutaj jest tak zwany cały suffering, tak? Że ja muszę cierpieć, tak? Że życie jest złe i dlaczego ja? Drugi etap to jest, ja go nazywam ja wiem, czyli uzdrawianie się. I tutaj jest już progres, tak? Bo wychodzimy z tego chaosu, chcemy trochę więcej spokoju, już mamy tą świadomość, tak? I zaczynamy się dużo uczyć i dowiadywać o sobie. Style przywiązania, język miłości, jakieś testy osobowości, nie wiem, numerologię, taroty, tego, że wszystko, co nam powie coś o nas, ale to nadal jest patrzenie na zewnątrz. A bo dostanę znak, że słoń siedzi na koszu i ten słoń jest różowy, to wtedy znaczy, że ja mam zmienić swoje życie. A jak tego słonia nie ma, to ja dalej nic nie muszę robić, bo to był znak od Boga, nie? To jest takie myślenie, że nadal patrzymy na zewnątrz, nie mamy tego naszego przywództwa i tej kreacji, ale ten etap też jest potrzebny, bo w tym etapie mamy coś, czego nie mieliśmy wcześniej, czyli mamy już powoli spokój umysłu, uczymy się tego spokoju, zwolnienia układu nerwowego, tak? Stawiania jakichś pierwszych granic, stawiania na siebie, w ogóle robienia coś dla siebie, tak? No bo jak na trybie przetrwania ciągle dajemy więcej niż jesteśmy w stanie w ogóle udźwignąć, całe ciało jest mega ciężkie i chore i jest zajechane, to w tym drugim etapie jest troszkę lżej, więc dużo ludzi już myśli, o tu jest fajnie, ja się nauczę o sobie i w końcu będę miała poczucie własnej wartości. I tutaj dalej jest tożsamość, że coś jest ze mną nie tak, a jak się uzdrowię, jak uzyskam status uzdrowionej albo naprawionej, albo przepracowałam coś, to ja już będę miała wartość. Więc tu nadal jednak jest progres, jest zmiana, no bo to jest ewolucja, ale na każdym etapie spirali dochodzi do jakiegoś limitu, że to już jest wystarczająco, idziemy dalej, tak? Więc po etapie tego uzdrawiania, czyli tego ja wiem, tego bycia jeszcze w umyśle, ale już trochę mądrzej i wolniej, dochodzimy do etapu, który ja nazwałam ucieleśnieniem, albo tancerką, albo gentleman, bo też mam męską wersję, więc jeśli słuchają nas, jacyś mężczyźni, to ta koncepcja też działa dla mężczyzn oczywiście. Troszkę w innym spektrum, bo jednak mężczyźni od kobiet się różnią i kobiety od mężczyzn, ale też bardzo podobnie przeżywamy. Także trzeci etap to jest ja czuję. Czyli tutaj wychodzimy już z tego umysłu, tego, że musimy wszystko wiedzieć, rozumieć, planować, inicjować, założyć, przewidzieć. Tutaj naprawdę jest duże zwolnienie i bycie I tutaj wchodzą tematy właśnie kobiecości i męskości, ale na zasadzie yin i yang i na zasadzie dynamiki, tak? Tu się uczymy w sobie, że mamy aspekty męskie i aspekty żeńskie i tego doświadczamy. I w zależności, gdzie każdy z nas był, jakie ma doświadczenie, ja na przykład byłam bardzo dominującą osobą, tak? Ja byłam dużo, jako kobieta byłam w tych męskich aspektach. Dużo działania, robienia, planowania, ogarniania. To wszystko to są aspekty męskie, które są oczywiście dobre, dopóki są zbalansowane, tak? Bo ja byłam wtedy też zajechana, a brakowało mi tego kobiecego, dlatego też nazwałam go tancerką, bo tancerka jest właśnie takim flow, taką kreatywnością, byciem tu i teraz. I tak jak mówię, mężczyźni też mają te cechy, to są aspekty, które wszyscy mamy, tylko kwestia, jak one u nas są w harmonii i w tej integracji właśnie, czy one są. Więc tutaj zaczynamy doświadczać tych aspektów naszych, ale już nie w tym cieniu, tak jakby, tylko w tym alignment, w tym połączeniu, w tej zdrowszej, bardziej zharmonizowanej wersji. I tak jak mówię, tutaj dla każdego może to być troszkę inne, ale te tematy gdzieś się przebijają, to bycie tu i teraz i powoli tak naprawdę zaczynanie, w tym etapie bardzo często widzę, że ludzie chcą pracować z pasji, chcą mieć jakieś znaczenie w życiu, chcą coś tutaj dokonać dla świata, tak? No i ostatni etap, który jest kreatorem, czyli ja jestem, czyli zintegrowana kobieta bądź zintegrowana, czy tam uziemiony mężczyzna, to jest etap, który ja bym nie nazwała, że jest etapem końcowym, to jest tożsamość, która jest naszym stanem połączenia tutaj właśnie ziemskich i materii właśnie z tym duchowym, z tym boskim. I tutaj jest ta integracja, tak? Tutaj jest decyzyjność, tutaj jest sprawczość, tutaj jest ten leadership, to przywództwo takie, że ja mam wartość i ja sobie robię życie takie, jakie chcę. I to jest właśnie to, co poprzednie pokolenia niestety nie do końca miały możliwość dokonać technologicznie i społecznie też. A my mamy jednak te większe możliwości i naprawdę możemy być tutaj limitless, czyli bez limitów tutaj zrobić, co mamy zrobić, połączyć się z tą naszą, no nazwijmy to najwyższą wersją, czy jakkolwiek to sobie interpretujecie, z tym naszym źródłem, czy z Bogiem. I tutaj właśnie bardziej jest pytanie, po co, że na zasadzie, co ja chcę dzisiaj stworzyć? I to jest właśnie ta nasza moc. I też jest dużo właśnie tych power coachów i tak dalej. To jest właśnie integracja, to jest ta możliwość tworzenia z jak największym odrzuceniem sabotującego umysłu i uważnością i świadomością na to, kim jesteśmy i jaki mamy ten swój główny schemat powtarzający w życiu. I tu jest też ważny tryb obserwatora swojej rzeczywistości na zasadzie spokoju. I tutaj pracujemy już, uczymy się od odłączenia od rzeczywistości, bo rzeczywistość jest ostatnim etapem kreacji, więc czyli ona nie może definiować swoich decyzji.
0: Ja tutaj się zapytam, całkowicie się odcinamy od rzeczywistości na zasadzie odcinamy się od pieniądza, od systemu, od wszystkiego, czy to jest raczej po prostu takie, że decydujemy o swoim życiu i na przykład nie musimy już chodzić na etat do pracy, tylko jesteśmy w stanie wykreować taką egzystencję, która nam bardziej odpowiada?
2: Jak podejmiesz decyzję i zaczniesz działać, to twoja rzeczywistość zacznie się synchronizować do tego, dlatego jednocześnie wybierasz, co chcesz i tak jakby odłączasz się od rezultatu, nie przywiązujesz się do rezultatu. Ja wiem, że to brzmi szalenie właśnie, dlatego że życie to paradoks, tak? Bo z jednej strony, dajmy na to, chcę, mam mój cel czy tam misja, to jest zbudować ten zintegrowany świat poprzez zintegrowaną jednostkę, tak? Dlatego robię to, co robię, dlatego prowadzę mentoring w takiej formie. I ja wybrałam tą formę, tak? Ja nie wiem, czy za 10 lat forma się nie zmieni, bo życie to jest właśnie doświadczanie, tak? Więc nie przywiązuję się do tego, że to zawsze będzie biznes, to zawsze będzie to. Ja zaczynam, idę, mam klarowność, ale nie mam pewności, bo pewności nigdy nie mamy. To jest właśnie na tym etapie odłączenie się od tego, od tej pewności, a nadal działanie w kierunku, który robimy, bo prawda jest taka i to, co ja doświadczam i widzę u innych, to jest, że jak zaczynamy już iść, to powoli, jak idziemy w danym kierunku, zaczynają przychodzić odpowiedzi, możliwości i dokonujemy kolejnych wyborów, sprawdzając jednocześnie, wracając do tego, kim jestem, czy to jest w zgodzie z tym, co ja chcę zbudować, czy ta osoba do współpracy wyznaje to, co ja faktycznie chcę tu przekazać, tak? Czyli ja chcę przekazać wolność, miłość bezwarunkową, poczucie własnej wartości, świadomość, prawdę, autentyczność, tak? To są moje wartości. Jeśli ktoś ma inne, to jest okej. To jest jak najbardziej okej. I ja podejmuję decyzję, czy w tym danym momencie w życiu ja chcę tam iść, chcę otworzyć te drzwi i wejść do tego pokoju, czy ja chcę sobie otworzyć inne drzwi. I to jest właśnie ta moc. Bo ja jednocześnie nie przywiązuję się, że tam będą miliony na przykład, które gdzieś tam chcę, tak? Tylko ja po prostu wracam do siebie. Pieniądze mnie nie definiują, czy moją misję, inni ludzie, to co widzę. Bo prawda jest taka, że jak robisz skoki tożsamości i zmiany tożsamości, to jesteś w stanie bardzo szybko zmieniać rzeczywistość. Bo w tym samym czasie, w tu i teraz, jest parę linii czasowych, parę rzeczywistości, które się zadziewają i umysł tego nie ogarnia i my nie musimy tego ogarniać. Ale to istnieje i są nauki, które to gdzieś tam potwierdzają, tak? Fizyka kwantowa czy tam metafizyka, nie? Tu nie będę wchodzić w szczegóły naukowe, ale na pewno gdzieś tam są materiały.
0: No, albo w każdym razie... Albo inaczej zwana ezoteryką, nie?
2: Bo możliwe, możliwe, że też.
0: Fizyka kwantowa to jest właśnie taki odpowiednik trochę ezoteryki, nie?
2: Bardzo to możliwe, bo wiesz co, dla mnie to jest tak, że...
0: Chociaż ludzie nieraz właśnie z naukowcami rozmawiają, że oni twardo tą... właśnie fizykę kwantową popierają jako to, że jest nauka, ale to dla mnie to jest bardziej jako właśnie takie trochę na poziomie wiary, że coś takiego jest gdzieś tam.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

baby. Let's play. Let's play now.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

motherfucker off.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.